0: Bielska po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
1: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wieżoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
2: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
1: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesuwać je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
3: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
1: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica.
0: Opinie bielskich z szkoleniowców zebrał Piotr Durys. GIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawianą przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
4: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku na raka płuc diagnozuje się u ponad 21 tysięcy osób w Polsce. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
5: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bezpieczniej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą budowy nowego chodnika wzdłuż tej trasy. To kolejna inwestycja w województwie śląskim, która ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, powiedział Radio Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
6: Chodnik rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Korola z ulicą Radzionkowską i Wapienną, natomiast zakończy się za ulicą Kopalnianą. Wybudujemy około 800 metrów chodnika z kostki betonowej, a także przebudujemy zatokę autobusową w pobliżu skrzyżowania ulicy Głównej i Józefa Korola. Ponadto rozbudujemy system odwodnienia drogi. Powstanie też oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem 4 przejść dla pieszych, a także skrzyżowań z ulicą Puszkina i Kopalnianą.
0: Prace za ponad 1 700 000 złotych powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej. Zostanie on podzielony na 4 strefy: ruchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodniczą. Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 300 tysięcy złotych z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.

0: Aktualności jedynki Maria Furdyna. Piękną historię napisała w Paryżu Maja Chwalińska. Od kwalifikacji dotarła do finału Rolanda Garrosa, w którym zmierzyła się z 8. rakietą świata, Mirą Andrijewą. Rosjanka wygrała to spotkanie w 2 setach. Niemal perfekcyjna gra Miry Andrijewej przesądziła o przegranej Maji Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa, ocenia dziennikarz TVP Sport Jakub Kłyszejko. W Polskim Radiu 24 zwraca uwagę na to, że Maja Chwalińska po raz pierwszy miała do czynienia z tak doświadczoną rywalką.
1: Ja miałem wrażenie, że nawet jak Maja Chwalińska zagrywała dobrze, że potrafiła troszkę rozrzucić Andrijewą na bok, potrafiła zagrać wzdłuż linii, no to i tak to zagranie kontrujące było na tyle mocne, że bardzo szybko Chwalińska z tej ofensywy musiała przejść do defensywy i bronić się przed kolejnymi udanymi atakami Rosjanki, która się w kluczowym momencie meczu nie myliła.
0: Występ w finale Wielkiego Szlema w Paryżu to największy sukces w karierze 24-letniej Polki. Maja Chwalińska zanotuje też gigantyczny awans w rankingu. Od poniedziałku będzie 21. zawodniczką świata. Zapisze się również w historii paryskiego turnieju jako pierwsza uczestniczka, która przeszła drogę od kwalifikacji aż do finału. Zarzuty dla 21-letniej Wiktorii D., matki pięciolatki, która przedwczoraj wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Dziewczynka przeżyła upadek, trafiła do szpitala w Bydgoszczy. Jej stan jest ciężki. Kobieta w chwili wypadku dziecka była pijana. W jej organizmie wykryto także marihuanę. Wiktorii D. grozi do 5 lat więzienia.
2: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. Relacjonuje prokurator Małgorzata Kręcicka.
3: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, złożyła obszerne wyjaśnienia.
2: Prokuratura pracuje nad wnioskiem do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące. Włocławek, Marek Ledwosiński.
0: W poniedziałek poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, poinformował Donald Tusk. Premier zasugerował, że bardzo możliwe jest to, że będzie to wspólny kandydat KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Politycy dyskutowali w radiowej Trójce o tym, kto będzie kandydował na urząd prezydenta stolicy Małopolski. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej potwierdziła, że nazwisko kandydata zostanie przedstawione jutro.
4: Będzie to albo niezależny kandydat, w sensie niezależny Koalicji Obywatelskiej, albo wspólny razem z PSL-em. My przyjmujemy decyzję mieszkańców Krakowa z pokorą. Odwołali prezydenta w referendum. Rada miasta została. To też oznacza, że to zaufanie wobec koalicji także pozostało.
0: Prawo i Sprawiedliwość w tym tygodniu zdecydowało, że ich kandydatem będzie Michał Dwernicki. Od 12 lat jest radnym Krakowa, podkreślił Jarosław Selin z PiS-u.
5: To nie jest łatwe dla prawicowego kandydata zdobyć mandat radnego w dużym mieście w Polsce, a to jest drugie pod względem wielkości miasto w Polsce. No i sam fakt, że udało się w tak ważnym mieście odwołać prezydenta z partii rządzącej, jest czymś, co do annałów polskiej polityki jednak wejdzie, bo to jest fakt dosyć znaczący. W tak dużym mieście jeszcze takie referendum skutecznie nie zostało przeprowadzone, jak właśnie w Krakowie.
0: Kandydatem Konfederacji jest Bartosz Bochańczak. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana.
6: To są aktualności jedynki.
0: Korea Północna podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie broni jądrowej. Kim Yo-jong, siostra przywódcy tego kraju, oświadczyła, że Pjongjang nie zamierza rezygnować ze statusu państwa posiadającego broń nuklearną i nie zaakceptuje działań, które uzna za zagrożenie. W poniedziałek Koreę Północną odwiedzi przywódca Chin Xi Jinping, który spotka się z Kim Jong-unem. Będzie to jego pierwsza wizyta w tym kraju od niemal 7 lat. Każdy użytkownik roweru lub hulajnogi podczas wypadku jest narażony na poważne obrażenia głowy, dlatego eksperci namawiają, aby nie tylko dzieci i młodzież do 16 roku życia jeździły w kaskach.
7: Kask na głowę. Kask, nie patrzcie na to, że 16 lat i powyżej już nie muszę mieć tego kasku, bo moja głowa ma 50 lat i głowa 16-latka z krawężnikiem ma takie same szanse, czyli żadne. Kask na głowę.
0: Apelował Krystian Fiedziuszko z Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Od środy dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy na przeważającym obszarze kraju pogodnie, więcej chmur i przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 13 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 21 niż 1006 hektopaskali znad Zatoki Botnickiej przemieszcza się na północny zachód. Wyż 1020 hektopaskali znad Litwy i Białorusi przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr południowy 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni 3 do 4, później miejscami 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz i burze. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowy skręcający na zachodni 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz i burze. Zatoka Gdańska, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy skręcający na zachodni 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
6: Jedynka. Polskie Radio.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie kilka razy, mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie.

spory.

0: minęła 21. Szkoleniowcy z BKT Advantage w Bielsku-Białej komentują z dumą występ w finale French Open swojej podopiecznej. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Instytutu Sanitarnego. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrejewą, w BKT Advantage w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
2: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wieżoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesuwać je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica.
0: Opinie bielskich szkoleniowców zebrał Piotr Durys. GIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawianą przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
5: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku na raka płuc diagnozuje się u ponad 21 tysięcy osób w Polsce. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bezpieczniej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą budowy nowego chodnika wzdłuż tej trasy. To kolejna inwestycja w województwie śląskim, która ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, powiedział Radio Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
6: Chodnik rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Korola z ulicą Radzionkowską i Wapienną, natomiast zakończy się za ulicą Kopalnianą. Wybudujemy około 800 metrów chodnika z kostki betonowej, a także przebudujemy zatokę autobusową w pobliżu skrzyżowania ulicy Głównej i Józefa Korola. Ponadto rozbudujemy system odwodnienia drogi. Powstanie też oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem 4 przejść dla pieszych, a także skrzyżowań z ulicą Puszkina i Kopalnianą.
0: Prace za ponad 1 700 000 złotych powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej. Zostanie on podzielony na 4 strefy: ruchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodniczą. Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 300 tysięcy złotych z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.
7: Radia.
8: Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem i Polską Agencją Prasową, że to byłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Pakt zacznie obowiązywać w Unii za niecały tydzień, 12 czerwca. Polska została wyłączona w tym roku z puli solidarnościowej, czyli nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów ani płacenia za odmowę. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji. Polska chce przyjąć tylko kilka z nich.
9: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
10: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
9: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
10: Nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
9: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: To ostatni dzień długiego czerwcowego weekendu. Dziś powroty z kilkudniowego wypoczynku. Od środy do piątku na polskich drogach doszło do 188 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 226 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 934 nietrzeźwych kierujących. Wzmożone działania policji związane z długim weekendem potrwają do jutra, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
11: Policjanci dbają o płynność ruchu, reagują na niebezpieczeństwo. Na zachowania szczególną uwagę zwracają na wykroczenia, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń, przede wszystkim przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie pasów bezpieczeństwa oraz niewłaściwe zachowania wobec pieszych, rowerzystów, motocyklistów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.
8: W trakcie długiego weekendu nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Główny Inspektorat Sanitarny i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program GIS-u. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych.
5: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
8: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
1: To są aktualności jedynki.
8: Na Litwie zmiany w koalicji rządzącej. Mająca większość w parlamencie litewska partia socjaldemokratyczna postanowiła usunąć z niej populistyczne ugrupowanie Świtniemna.
12: Dyskusje o przyszłości koalicji wywołały napięcia między socjaldemokratami a Świtem Niemna. Część rządzących polityków krytykuje postawę tego ugrupowania, a oburzenie wzbudziło m.in. głosowanie przeciwko utworzeniu poligonu wojskowego w Kopciowie. Jak pisze agencja BNS, w przyjętej uchwale socjaldemokraci stwierdzili, że obecny format koalicji nie odpowiada już standardom politycznego zaufania, odpowiedzialności i stabilnego zarządzania państwem. Do nowej koalicji socjaldemokraci zaprosili m.in. Związek Demokratów w imię Litwy. Decyzję ugrupowania rządzącego z zadowoleniem przyjął prezydent Gitanas Nausėda, który zaznaczył, że jest gotów do konstruktywnej współpracy z nową większością rządzącą. Na razie władze partii socjaldemokratycznej nie ujawniają, do jakich zmian dojdzie w rządzie, a także czy obecna premier Inga Ruginienie utrzyma swoje stanowisko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
8: Jeśli socjaldemokratom uda się porozumieć ze Związkiem Demokratów oraz Związkiem Rolników i Zielonych, to mieliby 75 mandatów w 141-osobowym Sejmie. Młodzi zgromadzeni na polach lednickich przeszli przez bramę trzeciego tysiąclecia, bramę Rybę. Tym symbolicznym gestem zakończyło się 30. ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej, które zgromadziło ponad 20 tysięcy uczestników z całej Polski. Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak przekazał uczestnikom słowa pozdrowienia i błogosławieństwa od papieża Leona XIV.
13: Papież Leon XIV z ojcowską bliskością pozdrawia wszystkich zgromadzonych na polach lednickich. Od 30 lat jest to miejsce radosnego spotkania młodych z Chrystusem, który w sakramencie chrztu otworzył przed nami życie wieczne.
8: Tegoroczne 30. spotkanie młodych Lednica 2000 odbyło się pod hasłem Genezis, rozumianym jako powrót do źródła i nowy początek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: W nocy więcej chmur i przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 11 na Podlasiu, 13 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, zmienny.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: nad życiem swoim. Przepłynę zanim zdążę
1: rozejrzeć się.
0: Jedno bez drugiego topimy się za noc. Pościeli oceania.

0: minęła 21. Szkoleniowcy z BKT Advantage w Bielsku-Białej komentują z dumą występ w finale French Open swojej podopiecznej. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Instytutu Sanitarnego. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Maji Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrejewą, w BKT Advantage w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
2: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wieżoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesuwać je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica.
0: Opinie bielskich szkoleniowców zebrał Piotr Durys. GIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawianą przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
5: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku na raka płuc diagnozuje się u ponad 21 tysięcy osób w Polsce. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bezpieczniej wzdłuż drogi krajowej numer 11 w Tarnowskich Górach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą budowy nowego chodnika wzdłuż tej trasy. To kolejna inwestycja w województwie śląskim, która ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, powiedział Radiu Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
6: Chodnik rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Korola z ulicą Radzionkowską i Wapienną, natomiast zakończy się za ulicą Kopalnianą. Wybudujemy około 800 metrów chodnika z kostki betonowej, a także przebudujemy zatokę autobusową w pobliżu skrzyżowania ulicy Głównej i Józefa Korola. Ponadto rozbudujemy system odwodnienia drogi. Powstanie też oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem 4 przejść dla pieszych, a także skrzyżowań z ulicą Puszkina i Kopalnianą.
0: Prace za ponad 1 700 000 złotych powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej. Zostanie on podzielony na 4 strefy: ruchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodniczą. Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 300 tysięcy złotych z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.
7: Polskiego Radia.
8: Aktualności jedynki Maria Furdyna. Od początku roku utonęło w Polsce 65 osób, informuje Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze apelują, aby nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, nie zostawiać dzieci bez opieki oraz reagować w razie niebezpiecznego zachowania. Prezes Legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz podkreśla, że amatorom wypoczynku nad wodą często brakuje umiejętności pływackich i przygotowania.
9: Większość z nas uważa, że jest sezon, woda ciepła, czerwiec, no to skaczemy. No przecież 5 lat temu przepłynąłem tam na tamtą wyspę i z powrotem. A to było 5 lat temu. Ostatnio byłem na basenie w ubiegłym roku we wrześniu. Mamy już prawie 9 miesięcy przerwy i raptem wchodzę do jeziora i chcę pokazać swoim dzieciom, swojej dziewczynie, swojej narzeczonej. A tutaj generalnie rzecz biorąc brakuje ludziom kondycji.
8: Ratownicy zalecają także wybieranie kąpielisk strzeżonych, a podczas pływania na dłuższym dystansie warto wyposażyć się w bojkę asekuracyjną. Z kolei na kajaku czy łódce zawsze należy pamiętać o założeniu kamizelki ratunkowej. Jesteśmy dumni, mówią mieszkańcy Bielska Białej po finałowym pojedynku Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Choć polska tenisistka przegrała w wielkoszlemowym finale 3-6, 2-6 z Rosjanką Mirą Andrzejewą, to fani zgromadzeni w strefie kibica BKT Advantage, klubu, w którym gra Maja Chwalińska, do końca wierzyli w sukces.
10: Nadzieje były duże, tak, do samego końca, więc całe szczęście jakby powalczyła o te gemy, więc... No. Jesteśmy dumni z niej bardzo.
11: Może nie zagrała tego, co zaprezentowała w półfinale, ale zmęczenie, wiatr, wspaniała zawodniczka po drugiej stronie. Także no, mimo wszystko jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni.
8: Wiatr zrobił swoje, a polska tenisistka była już zmęczona, tak mówił po finale redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
12: Stres i zmęczenie. I Mira Andrzejewa na pewno była lepszą tenisistką w tym finale, także niestety tenis jest takim sportem, że kopciuszek kopciuszkiem, ale gdzieś tam w pewnym momencie wychodzi to, że Maja rozegrała w tym turnieju 10 meczów. To jest zabójcza dawka i to było widać.
8: Maja Chwalińska, mimo że w finale nie poradziła sobie z Andrzejewą, z Paryża wyjeżdża jako zupełnie inna zawodniczka niż 3 tygodnie temu. Polka w najnowszym światowym rankingu tenisistek będzie zajmować 21 miejsce, to awans o 93 pozycje. W stolicy Francji za dotarcie do finału Rolanda Garrosa zarobiła też prawie 6 milionów złotych.
1: To są aktualności jedynki.
8: Dziś wybory parlamentarne w Armenii, które mogą zmienić przyszłość tego kraju. Erywań stara się uniezależnić od Moskwy, ułożyć sobie relacje z sąsiadami oraz zbliżyć się do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Rosja nie chce jednak pozwolić Armenii wybić się na pełną niezależność. Profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu mówi, że Moskwa uruchomiła w Armenii cały arsenał środków, nacisków, dezinformacji i gróźb, które mają wpłynąć na wynik wyborów.
13: Tradycyjnie można powiedzieć, strona rosyjska przy takiej okazji przystępuje do realizacji swojego stałego planu rozpoczęcia działań mających stworzyć dosyć duży bałagan i utrudnić te demokratyczne procedury. To są głównie media społecznościowe. To jest powielanie różnego rodzaju fejków, bzdur, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Na przykład, że premier Armenii zezwolił na osiedlenie się 300 tysiącom Azerbejdżan w Armenii.
8: Unia Europejska oskarżyła w tym tygodniu Rosję o próby wpływania na sytuację polityczną w Armenii przed wyborami parlamentarnymi. Rzecznik Komisji Europejskiej zapewnił, że wspólnota będzie wspierać Erywań w odpieraniu takich działań. W Sandomierzu 29. Ogólnopolski Zjazd Kominiarzy. Bierze w nim udział ponad 150 osób z całej Polski. Wczoraj kominiarki i kominiarze ubrani w galowe stroje, czarne mundury i cylindry przeszli sprzed bramy opatowskiej do Bazyliki Katedralnej, gdzie odprawiona została msza w ich intencji. Następnie uczestnicy zjazdu przemaszerowali na rynek w Sandomierzu.
14: Edward Łysak, prezes kieleckiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich, powiedział, że zawód niestety wymiera. Na koniec ubiegłego roku w szkołach branżowych w Polsce na kominiarza uczyło się w sumie 12 uczniów.
15: Nie ma nowych kominiarzy, a my się po prostu już powoli starzejemy. Nie ma chętnych, bo praca jest ciężka, brudna i musimy być nieraz dyspozycyjni do godziny 19 i 20. nieraz nawet w sobotę i w niedzielę, jak się nie chce palić.
14: Piotr Czepiel, prezes oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich w Tarnobrzegu, przyznał, że ludzie, widząc kominiarza, bardzo często łapią się za guzik, co on od lat traktuje niezmiennie.
16: Uśmiecham się do nich jak najbardziej, jest to bardzo miłe, sympatyczne. Ta tradycja się wywodzi sprzed dziesiątków lat.
14: Z Sandomierza Grażyna Szlązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
8: 29. Ogólnopolski Zjazd Kominiarzy w Sandomierzu zakończy się dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
8: Więcej chmur i przelotne opady deszczu na Warmii i Mazurach, po Morzu Zachodnim, ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku, na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 11 na Podlasiu, 13 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim.
1: Jedynka. Polskie Radio.

BDSM, o nie, to było troszeczkę brzydkie. I cię dominuję, a wiem, no bo sprawdzałem w naszej krzyżówce genetycznej. Ej, wyglądasz ślicznie jak Marwar Kuczyki albo dwa kucyki. Ty to mini, a ja Mickey Mouse, Bonnie i Clyde, ale jedyne co będziemy kraść, to sobie serce nawzajem albo zapalniczki, jeśli będziesz potrzebowała do fajek. Po chuj się chowała, skoro jesteś tak mała jak i łaz, to

mikrofonu, więc nie pytaj, czy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w oczy.

Sądzi pani, że przed metą legnę. Wszystko dobrze usłyszałem, bowiem śledzę plotki, ha? Moje serce na 100 metrów biegnie, a pani widzi doskonale, że tobie przez płotki. Sama je tam pani rozstawiła. Wroga mi widownia wściekle woła, weź się potknij. Rozmawiałem z panią wczoraj, taka oschła była. Taka

świat na placu boju. Ha. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju. Świat jest WF-em, a ja nie mam stroju.

0: Minęła 21. Szkoleniowcy z BKT Advantage w Bielsku-Białej komentują z dumą występ w finale French Open swojej podopiecznej. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Instytutu Sanitarnego. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Maji Chwalińskiej. Tenisistka przegrała w finale Roland Garrosa z Rosjanką Irmą Andrejewą. W BKT Advantage Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka, rozegrała aż 10 spotkań w pół.
2: Szkoleniowcy z Bielsku-Białej jednocześnie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce sądzi zmęcze Polki. Był sparring partner Maji Mikołajewicz, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły to trzy dodatkowe mecze, które miała. Rosjanka nie miała.
2: Dawny termotyczny zawodniczki Miłosz Jarczok daje, ludzki organizm ma swoje ważne granice, choć Radma potrafi przesuwać je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie nikogo. To ciężkie, żeby to robić cały czas bieżąco, więc też mam swoje mity. Mali trochę niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Polko teraz czas na regenerację okiem stylistu, a klub Bielska-Białej już powiada organizację kolejnej w kibca.
0: Od niebielskich szkoleniowców zebrał Piotr Burys. BIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Myślę jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grześki mówi, że dzieci wiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastaną przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
5: Temu mam program poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby wybory były jednak podporządkowane kryzysom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych pakowań czy różnych używek. Prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku raka płuc diagnozuje się ponad 21 tysięcy w Polsce. Niemal tyle mocnych umiar. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. Dwóch szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. Wie.
0: Być bezpieczniej wzdłuż drogi nr 11 w Tarnowskich Górach. Generalna Dyrekcja Krajowych Autostrad podpisała umowę z wykonawcą budowy nowego chodnika wzdłuż tej trasy. To kolejna inwestycja w województwie śląskim, która ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, powiedział radny Katowice Szymon Aczyk z Katowickiego Oddziału Dyrekcji.
6: Chodnik rozpoczął się w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Korola z ulicą Jadzianką i Wapienną, natomiast w zakocie za ulicą Kwalnianą. Wybudujemy około 8 metrów linii kaskowskiej bramowej, także przebudujemy zakę autobusową w pobliżu skrzyżowania ulicy Główni i Józefa Korola. Ponadto rozbudujemy system niedługi. Powstanie też oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem czterech przejść naszych, także skrzyżowanie z ulicą Muszkina, Kopalnią.
0: Plac za ponad 1 700 000 zł powinien zakończyć jeszcze w tym roku. Sensoryczny plac za powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzodowej. Zostanie oddzielone 4 strefy. Ruchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodnią. Plac zabaw budżetowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 3 000 zł z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda, z zachmurzeniem wyżej małe lub umiarkowane i z opadem temperatura 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.
7: Polskie Radio. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Tematem rozmów kontrowersje, które w Polsce wywołało nadanie ukraińskiej jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA. Wysłannik ukraińskiego prezydenta w Warszawie przez 2 dni spotykał się z przedstawicielami polskich władz. Kryło Udano w piątek rozmawiał z przedstawicielami MSZ-u i ministrem koordynatorem służb specjalnych. Wczoraj z szefem ONU Władysławem Kosiniakiem.

0: Kim kam przemora ministrem Marinem przy czym z kancelarii prezydenta.
1: Który udano w tkał się z wicepremierem ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiakiem kamczem. Pamię ofiara Wołynia podlega negocjacjom. Napisał po spotkaniu w MON we wpiśmie mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymira Zelenskiego. Są granice, których przyoczyśnieno zakończył swój pis w serwisie i polski minister. Po spotkaniu z premierem ukraińska delegacja przeniosła się do Baderu. Przez pół godziny Kirył Udanow rozmawiał z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister pisał w mediach społecznościowych, że dyskutowano o relacjach dwustronnych, w tym także problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji ukraińskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Jutro posiedzenie kapituły Oru Białego o decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe odznaczenie państwowe. Na korcie w Paryżu do finału spędziła prawie 16 godzin, zaczynała w kwalifikacjach i wygrała 9 spotkań. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego turnieju Roland Garrosa w rodzinnym mieście jest bohaterką. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej do końca wierzyli w zwycięstwo Polki. Są z niej dumni i przekonani, że to początek wielkiej kariery 24-letniej zawodniczki.
2: Aż mnie płakać chciało.
3: Jestem wzruszona, naprawdę jestem dumna z
2: niej. Piękna kariera przed nią, miej nadzieję. To do początku.
3: No tak.
4: Coś pięknego. To jest jak sen, no to z niczym sprawa.
5: Mam nadzieję, że będzie to dalej skutkowo kolejnymi turniejami, przynajmniej z ćwierćfinałem, półfinałem, może finałem, może zwycięstwem, ale na pewno jesteś z nią.
4: Tu za serę złapa taka dziewczyna, dobro.
0: Maja Chwalska przegrała w finale z Rosjanką Mirą Andrijewą, 8 zawodniczką świata w 2 setach 3-6, 2-6. Po występach na paryskich kortach Polka zanotuje awans w światowym rankingu o prawie 100 pozycji. Od jutra będzie na miejscu 21. W Chinach zaostrzono prawo dotyczące korzystania z internetu. Oficjalny powód to walka z dezinformacją i sianiem nienawiści. Krytycy nowych regulacji uważają jednak, że kolejny etap zacieśniania i tak wielkiej kontroli nad swoją komunikacją w internecie w Chinach.
6: Chińska Agencja Cyberprzestrzeni poinformowała o wprowadzeniu kolejnych 11 paragrafów określających działania zakazane w internecie. Pod nich znalazły się takie pozycje jak złośliwe gromadzenie i powielanie negatywnych informacji czy wytwarzanie wiadomości w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Te jednak mogą dotyczyć nie tylko osób, które sieją w internecie nienawiść. Chińskie władze znają z przystosowywania historii do aktualnych potrzeb rządzących. Przetwarzanie z tych informacji można zainterpretować jako przywanie wydarzeń, które według obecnej kładni są dla władz niewygodne. Według przepisów osoby bliżej 16 roku życia nie mogą prowadzić w internecie transmisji na żywo. Młodzież 18 roku życia musiałeś przejść dodatkową weryfikację i przedstawić z rodziców. W Chinach trwa kampania przez internet, której celem jest, jak twierdzą władze, studzenie emocji społecznych. Tomasz Sajbisz, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Prawie 800 tysięcy złotych straciła 38-latka Tomaszowa Lubelskiego, która uwierzyła fałszywym pracownikom banku. Kobieta chciała się przekonać, że jej dane są zagrożone i wszystkie pieniądze przekazała oszustom, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
8: Zmanipulowana 38-latka postępowała zgodnie z poleceniami przekonanego pracownika banku i udała się do kilku placek bankowych, gdzie zagrała kredyty gotówkowe na łączną kwotę 750 tysięcy złotych. Pieniądze te plus jej oszczędności przekazała innym mężczyznom, którzy podawali się również za pracowników banku. Następnie oni mieli anulować pożyczki, które zaciągnęli oszuści.
0: W międzyczasie do kobiet miała zadzwonić osoba podająca się za policjanta. Mężczyzna zapewniał poszkodowaną, że sprawa jest nadzorowana przez prokuraturę. Po kilku dniach 38-latka sama postanowiła skontaktować z policją. Dopiero wtedy zrozumiała, że padła ofiarą oszustów. W Łodzi chętnych na spacer z psami ze schroniska znów było więcej niż samych psów. Po pierwszej edycji Rogrzej Słodziaka w styczniu ruszył kolejna akcja Wybiegaj Słodziak, organizowana przez tamte schronisko dla zwierząt. Zainteresowanie było tak duże, że wprowadzono darmowe wyciówki, a te rozeszły się błyskawicznie, mówi Albert Kukowski ze schroniska w Łodzi.
9: Na tą akcję przychodzą całe rodziny z dziećmi. Można się świetnie bawić, można wyjść z psami, można także zjeść coś, co fundują nasi sponsorzy gastronomiczne. Te zapraszam na kolejne akcje.
0: Akcja promuje adopcję i umożliwi osobom zainteresowanym bliższe poznanie zwierząt ze schroniska. Od pierwszej edycji, która odbyła się w styczniu, co najmniej kilkanaście psów i kotów znalazło już nowe domy. Była aktualność programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W ciągu dnia ciepło, ale z opadami deszcz, burzami grzmieć będą od Pomorza Przestralną, Polska, Pomałopolska i Dolny Śląsk. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum i 26 na Podkarpaciu.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał nie

0: Minęła 21. Szkoleniowcy z BKT Advantage w Bielsku-Białej komentują z dumą występ w finale French Open swojej podopiecznej. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Instytutu Sanitarnego. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrejewą, w BKT Advantage w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
2: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wieżoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesunąć je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica.
0: Opinie bielskich szkoleniowców zebrał Piotr Durys. GIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawianą przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
5: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku na raka płuc diagnozuje się u ponad 21 tysięcy osób w Polsce. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bezpieczniej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą budowy nowego chodnika wzdłuż tej trasy. To kolejna inwestycja w województwie śląskim, która ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, powiedział Radio Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
6: Chodnik rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Korola z ulicą Radzionkowską i Wapienną, natomiast zakończy się za ulicą Kopalnianą. Wybudujemy około 800 metrów chodnika z kostki betonowej, a także przebudujemy zatokę autobusową w pobliżu skrzyżowania ulicy Głównej i Józefa Korola. Ponadto rozbudujemy system odwodnienia drogi. Powstanie też oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem 4 przejść dla pieszych, a także skrzyżowań z ulicą Puszkina i Kopalnianą.
0: Prace za ponad 1 700 000 złotych powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej. Zostanie on podzielony na 4 strefy: ruchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodniczą. Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 300 tysięcy złotych z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.
7: aktualności jedynki Maria Furdyna. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Dziś powroty z kilkudniowego wypoczynku. Na drogach zwiększona liczba patroli, które dbają o bezpieczeństwo. Od środy do piątku doszło do 188 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 226 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 934 nietrzeźwych kierujących.
8: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
7: Apelował komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Wzmożone działania funkcjonariuszy związane z długim weekendem potrwają do jutra. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Maja Chwalińska jutro zamelduje się na 21. miejscu w światowym rankingu tenisistek. Oznacza to awans aż o 93 pozycje. Za awans do finału Rolanda Garrosa może liczyć na nagrodę w wysokości prawie 6 milionów złotych. Maja Chwalińska paryński turniej rozpoczynała od kwalifikacji prawie 3 tygodnie temu. Wygrała 9 meczów. Wczoraj w finale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu lepsza okazała się Rosjanka Mira Andrijewa. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, tak mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej BKT Advantage w Bielsku-Białej.
9: Były sparring partner Mai, Mikołaj Wierzoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to trzy dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
9: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica. Piotr Durys, Polskie Radio.
7: Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce odznaczenia bohaterów UPA uderza w polską wrażliwość historyczną, mówią zgodnie politycy koalicji i opozycji. Rozmowy w Radiowej Trójce dotyczyły także wątku odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta podkreśla, że Karol Nawrocki nie wycofa się ze swojej decyzji.
10: My jako Polacy, jako polskie społeczeństwo, które oddolnie, nie tylko aparatem państwa, ale też społecznie otworzyło serce, otworzyło domy, zrobiło wszystko, co mogło, żeby pomóc Ukrainie w tej wojnie, nie możemy dzisiaj się godzić na to, aby częścią cywilizacji zachodniej, częścią pewnych standardów i realiów, w których my się poruszamy, miało być państwo, którego mitem założycielskim i głównym fundamentem tożsamości narodowej mają być zbrodniarze.
7: Wiceminister rodziny z Lewicy Sebastian Gajewski uważa, że odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy może stać się narzędziem rosyjskiej propagandy.
11: Umiem sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład na jakichś gremiach międzynarodowych, w Narodach Zjednoczonych, jakiś minister, wiceminister, ambasador z Federacji Rosyjskiej będzie opowiadał o tym, że przecież ten cały Zełenski to jest faszysta, bo mu nawet Polska odebrała order Orła Białego. Pamiętajmy, że tak Rosja buduje narrację o tym, co się dzieje na Ukrainie. Przecież oni opowiadają historię, że to nie jest żadna inwazja, tylko to jest specjalna operacja.
7: Jutro posiedzenie kapituły Orła Białego w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy.
1: To są aktualności jedynki.
7: Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela poinformowała, że zaproponuje zaostrzenie procedur wizowych. Niedawno ujawnione dane wskazały na rosnącą liczbę wiz dla Rosjan. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania, a najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja.
12: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zapowiedział rzecznik Komisji Markus Lammert. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Celem przeciwdziałanie uzależnieniom od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, która uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych.
5: Dużo w tej kampanii będzie na temat wolności, na temat tego, że człowiek, który jest uzależniony, traci tą wolność, że tak naprawdę nie on podejmuje decyzję, tylko jego uzależniony umysł. I to dla wielu osób młodych może być argument, że tego nie chcą, że chcą być wolni naprawdę, a nie być podporządkowani jakiejś chemicznej substancji, która wpływa na ich mózg.
7: Zapowiada główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: W ciągu dnia ciepło, ale z opadami deszczu i burzami. Grzmieć będzie od Pomorza przez centralną Polskę, aż po Małopolskę i Dolny Śląsk. W burzach na północy może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Bez opadów tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Minęła 21. Szkoleniowcy z BKT Advantage w Bielsku-Białej komentują z dumą występ w finale French Open swojej podopiecznej. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Instytutu Sanitarnego. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrejewą, w BKT Advantage w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
2: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wierzoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesunąć je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica.
0: Opinie bielskich szkoleniowców zebrał Piotr Durys. GIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawioną przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
5: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku na raka płuc diagnozuje się u ponad 21 tysięcy osób w Polsce. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bezpieczniej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą budowy nowego chodnika wzdłuż tej trasy. To kolejna inwestycja w województwie śląskim, która ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, powiedział Radiu Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
6: Chodnik rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Korola z ulicą Radzionkowską i Wapienną, natomiast zakończy się za ulicą Kopalnianą. Wybudujemy około 800 metrów chodnika z kostki betonowej, a także przebudujemy zatokę autobusową w pobliżu skrzyżowania ulicy Głównej i Józefa Korola. Ponadto rozbudujemy system odwodnienia drogi. Powstanie też oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem 4 przejść dla pieszych, a także skrzyżowań z ulicą Puszkina i Kopalnianą.
0: Prace za ponad 1 700 000 złotych powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej. Zostanie on podzielony na 4 strefy: ruchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodniczą. Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 300 tysięcy złotych z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.
1: Radia.
7: Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Przegrała, ale wcześniej zrobiła furorę Maja Chwalińska bez zwycięstwa na turnieju Rolanda Garrosa. W ostatni dzień długiego weekendu policja apeluje o ostrożność za kółkiem. Dziś dzień powrotów. Rząd deklaruje, Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Kciuki trzymała za nią cała Polska. Nie udało się, ale i tak osiągnęła największy sukces w dotychczasowej karierze. Maja Chwalińska przegrała w finale tenisowego turnieju French Open.
8: Nie wystarczył doping polskich kibiców ani wsparcie publiczności na trybunach kortu Filipa Szatriera. Po wyrównanym początku spotkania Rosjanka przełamała Polkę i utrzymała przewagę do końca pierwszego seta. W drugim również szybko objęła prowadzenie i zdominowała Polkę, która wygrała tylko dwa gemy. Po około półtorej godzinie gry Andrijewa mogła cieszyć się z pierwszej w karierze wygranej w turnieju Wielkiego Szlema. Mimo porażki wyjątkowe osiągnięcie Mai Chwalińskiej w Paryżu wiele zmieni w jej karierze. Dzięki występowi w finale awansuje o około 100 miejsc w światowym rankingu. Otrzyma także premię w wysokości 1 400 000 euro, najwyższą w swojej dotychczasowej karierze. Została również pierwszą w historii Rolanda Garrosa tenisistką, która przeszła drogę od eliminacji aż do finału. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Tak premier Donald Tusk napisał po meczu w serwisie X. Za Mają pierwszy wielkoszlemowy finał. Głęboko wierzę, że nie ostatni, dodał szef rządu. Niedziela to ostatni dzień długiego czerwcowego weekendu. Policja udostępnia na razie statystyki z dróg od środy do piątku i nie wyglądają one optymistycznie. Na polskich drogach doszło w tym czasie do 188 wypadków, w których zginęło łącznie 11 osób, a ponad 220 zostało rannych. Mundurowi zatrzymali ponad 930 nietrzeźwych kierowców. Dziś też patrole drogówki będą aktywne, a nawet bardziej, bo to dzień powrotów, przypomina Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
9: Szczególną uwagę zwracają na wykroczenia, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń. Przede wszystkim przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie pasów bezpieczeństwa oraz niewłaściwe zachowania wobec pieszych, rowerzystów, motocyklistów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.
7: W trakcie długiego weekendu nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Groźny incydent na torach koło Słupska na stacji Jezierzyce. Wykoleił się pociąg towarowy. Co ustaliła policja, przekazał nam rzecznik słupskiej komendy Amadeusz Galus.
10: Podczas przestawiania składu na drugi tor doszło do wykolejenia 6 wagonów. W wyniku zdarzenia zablokowany został przejazd kolejowy oraz linia kolejowa prowadząca do Słupska. Badania alkomatem wykazały, że maszynista i kierownik pociągu byli trzeźwi.
7: Nikomu nic się nie stało, a wykolejony pociąg na wiele godzin sparaliżował ruch kolejowy na trasie Słupsk-Lęborg.
1: To są aktualności jedynki.
7: Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego, informuje rząd. Pakt wchodzi w życie w piątek 12 czerwca. Jeden z jego kluczowych elementów to pula solidarnościowa. Przewiduje ona, że albo kraje przyjmą migrantów od państw pod presją, albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska jest w tym roku z tego mechanizmu wyłączona. Ale pakt migracyjny to w sumie kilkanaście regulacji i nasz kraj nie będzie wszystkich stosować. Byłoby to niebezpieczne, podkreśla wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
11: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy. Stanowisko Polski jest jasne, dobrze uargumentowane. Jakieś mówiące hasło, że 12 to jest jakaś data, która spowoduje jakieś nie wiadomo co w Polsce, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to mogę zapewnić, że nic takiego się nie wydarzy.
7: To, co na pewno wdroży Polska, to między innymi regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, by lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie. W nocy przeszli przez Bramę Rybę. To symboliczny gest, który jak co roku od 30 lat zakończył ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej. Wzięło w nim udział ponad 20 tysięcy osób. Podczas spotkania prymas polski arcybiskup Wojciech Polak przekazał uczestnikom słowa pozdrowienia i błogosławieństwa.

0: papieża Leona XIV.
1: Od 30 lat jest to miejsce radosnego spotkania młodych z Chrystusem, który w sakramencie chrztu otworzył przed nami życie wieczne. Tegoroczne hasło Genesis zaprasza Was do powrotu do źródła.
0: Spotkania na polach lednickich są organizowane od 1997 roku. Ich pomysłodawcą był dominikanin ojciec Jan Góra. A więcej o tegorocznej lednicy w jedynce familijnej. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
0: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, tylko na południowym wschodzie kraju małe. Będzie padał przelotny deszcz, możliwe też burze, bez opadów, tylko w rejonie Podkarpacia. Temperatura maksymalna od 20 do 26 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza w Toruniu. W pozostałych miejscach Polski jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 14% energii elektrycznej. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest małe, w niektórych miejscach średnie.
3: Jedynka. Polskie Radio.

posłuchaj. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. Popatrz. Posłuchaj. Włącz myślenie. Oni nie są równi.

dusia. Pupilku agory. A ty co zrobisz? Pyta się mnie ekspert internetowy. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz, idioto? Włącz myślenie. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę. To zrobię.

ty dalej swoje. Idiota, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. Włącz myślenie. To burza. I kurz. Kurz, który jest wszędzie. Kurz, w którym się topisz. Idiota, co ty teraz zrobisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni. Idioto. Ja mówię, zrobię im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Pouczyli się trochę.

ty co zrobisz? To odchłań. Kurz, który jest wszędzie. Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. Oni groźny i utopii.

Za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie. Teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, ojej. Lecą lata, lecą, krople potu kapią z czoła jak Armagedon, a ja ze świecą. Nie wiem czego ciągle tak szukam.

na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Minęła właśnie 22. Na początek serwisu opinia psychologa sportu na temat występu Mai Chwalińskiej w paryskim turnieju. Nową kładkę nad rzeką Olzą otwarto w gminie Harzlach w powiecie cieszyńskim. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja Chwalińska, mimo przegranej z Mirną Andrzejewą, jest mentalną zwycięzczynią Rolanda Garrosa, ocenia psycholog sportu. Polka przegrała w finale wielkoszlemowego turnieju z Rosjanką 3-6 i 2-6. Bartosz Pietruszewski zwraca uwagę, że choć w ostatnich latach polska tenisistka mierzyła się z wieloma problemami, to podczas tego turnieju pokazała, że potrafi zachować spokój i nie skupia się wyłącznie na wyniku.
2: Potrafi się znaleźć, co udowodniła tą swoją wypowiedzią po dzisiejszym spotkaniu. Sportowcy, którzy zachowują dystans do właśnie do tych emocji, do tych wielkich wartości, które niosą za sobą takie turnieje czy właśnie takie mecze, im to bardzo pomaga. W związku z czym to też dobrze rokuje na przyszłość, bo oczywiście dzisiaj cieszymy się, Maja też na pewno się cieszy ze swojego sukcesu, przede wszystkim z przełomu, jakiego dokonała w swojej karierze, ale za chwilkę zacznie się już z powrotem powrót do treningu.
0: Dzięki występowi w finale French Open Maja Chwalińska awansuje ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Otrzyma także premię w wysokości 1 400 000 euro, najwyższą w swojej dotychczasowej karierze. Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich odbył się 8. Piekarski Bieg Trzeźwości oraz Marsz Nordic Walking. Ich trasa prowadziła alejami Lasu Dioblina, a dystans wynosił około 3,5 kilometra. Każdy startujący w wydarzeniu otrzymał pamiątkowy medal, natomiast te 3 najszybszych uczestników oraz 3 najszybsze uczestniczki zarówno rywalizacji biegowej, jak i Marszu Nordic Walking dostały także pamiątkowe puchary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nową kładkę nad rzeką Olzą otwarto w gminie Harzlach w powiecie cieszyńskim. Przeprawa połączyła polski Pogwizdów z czeską Karwiną. Kładka sąsiedzka, po czesku sousedzka lawka, ma 69 metrów długości, 3,5 metra szerokości oraz 6 ton nośności. Kładka łączy i otwiera nowe możliwości dla turystów, podkreśliła sekretarz gminy Harzlach Stanisława Pelczar.
3: Jest mnóstwo osób, które jeździ. Można pojechać do Karwiny, gdzie są piękne ścieżki rowerowe. Znowuż mieszkańcy Karwiny, Czech, mogą pojechać do nas, gdzie jest piękna przyroda. Warto. Ta kładka nas po prostu połączyła. Taka kładka już około 70 lat temu była, więc można powiedzieć, że odtworzyliśmy coś, co było kiedyś.
0: Poprzednia drewniana kładka w okolicach Pogwizdowa została zniszczona w latach 50. XX wieku w trakcie powodzi. Nową przeprawę wybudowała czeska gmina Karwina we współpracy z gminą Harzlach. Kosztowała 50 milionów koron czeskich, to jest blisko 9 milionów złotych. Inwestycje w 80% sfinansowano z funduszy europejskich. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej. Zostanie on podzielony na 4 strefy: duchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodniczą. Dzieci będą miały swoją przestrzeń do obcowania z naturą, powiedział prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.
4: Na terenie placu powstanie ścieżka sensoryczna, warzywnik z roślinami i ziołami oraz drewniana pergola dla roślin. Projekt zakłada również nową aranżację zieleni i nasadzenia roślin, które uzupełnią przestrzeń placu zabaw. Jednocześnie zachowane zostaną istniejące drzewa rosnące na terenie żłobka. Zostaną one wkomponowane w projekt placu zabaw, tworząc naturalne strefy cienia, które w słoneczne i gorące dni zapewnią dzieciom komfort podczas zabawy.
0: Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 300 tysięcy z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie małe, nad ranem na zachodzie województwa miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 czerwca, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koniec długiego weekendu oznacza wzmożony ruch na drogach. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Jutro kapituła Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta o odebranie orderu prezydentowi Ukrainy. 22 tysiące ludzi zgromadził na starcie 12 nocny wrocławski półmaraton. Bezpieczeństwo na drogach zależy od samych kierowców, przekonuje policja. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że dziś koniec długiego weekendu i należy spodziewać się wzmożonego ruchu na wielu trasach.
1: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
0: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób. Jutro kapituła Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta o odebranie orderu Władimirowi Załańskiemu w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z dwudniową wizytą w Warszawie był szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kirill Budanow.
2: Wizytę w Warszawie specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego rozpoczął od spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
3: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
2: Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Kirill Budanow spotkał się też z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef MON napisał później, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Zaznaczył, że są granice, których przekraczać nie wolno. Ukraińska delegacja w Belwederze spotkała się z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister wyjaśnił w mediach społecznościowych, że rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym także o problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji Wołodymyra Zełenskiego. O oczekiwaniach strony polskiej Kirill Budanow rozmawiał też z szefem BBN Bartoszem Grodeckim. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: 22 tysiące osób pobiegło w 12 nocnym wrocławskim półmaratonie. 133 zawodnikom nie udało się dokończyć trasy, ale ci, którzy dotarli na metę, byli ogromnie szczęśliwi.
4: Świetnie. Bieg bardzo super. Atmosfera na mieście niosła.
5: To był mój pierwszy nocny. Było naprawdę, naprawdę fajnie. Z tych biegów, które miałem w tym roku, to był najlepszy.
6: Zmęczony jestem. Debiut. Biegnie się i się biegnie. Jestem dumny, tak?
7: Fantastycznie. Trasa szybka. Pogoda też wymarzona, także bardzo dobrze się biegło.
0: Jeśli chodzi o zawodniczki, największą grupą wiekową stanowiły kobiety w wieku od 20 do 29 lat. Wśród mężczyzn najwięcej było 30-latków. 20 tysięcy ludzi uczestniczyło w uroczystej mszy, która była centralnym punktem 30. ogólnopolskiego spotkania młodych wspólnot lednickiej. Dla wielu osób Lednica jest miejscem spotkania z rówieśnikami, wspólnej modlitwy i doświadczenia wspólnoty, do którego wracają każdego roku.
8: Jestem tutaj 6. raz na Lednicy, bardzo uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Jest to duże doświadczenie co roku, można zobaczyć wiarę z różnych stron, różnych świadectw posłuchać, różnych doświadczeń i dużo doświadczyć tak naprawdę samemu.
9: Najbardziej urzeka mnie w tym miejscu to, że jest tu tyle ludzi i nikt nie boi się swojej wiary tak pokazać na światło dzienne, że nikt się nie chowa nigdzie, że tą wiarę swoją, powiedzmy, wykrzykuje i całym swoim sercem chłonie tą wiarę od innych osób.
0: Wieczorna msza była finałową częścią jubileuszowego spotkania. W niedzielę obywatele Kosowa wybierają parlament. Procesowi towarzyszą ostrzeżenia służb o możliwych próbach zagranicznej ingerencji.
10: Na dzień przed głosowaniem prokuratura i policja poinformowały o działaniach mających na celu wpływanie na proces wyborczy poprzez kampanie dezinformacyjne prowadzone z zagranicy. Szczegółów nie ujawniono, podkreślono jednak, że służby monitorują sytuację i pozostają w stanie najwyższej gotowości. Niedzielne głosowanie odbywać się będzie po kolejnym kryzysie politycznym w Prysztynie. Będą to już trzecie wybory parlamentarne w ciągu niespełna 5 lat. Od 2021 roku kraj zmaga się z polityczną niestabilnością, sporami między partiami oraz napięciami w relacjach z Serbią, które regularnie wpływają na sytuację wewnętrzną. Po ostatnim głosowaniu i dużym zwycięstwie partii Samostanowienie wydawało się, że zapanuje spokój. Problemem okazał się wybór nowego prezydenta kraju. W parlamencie nie znaleziono porozumienia i większości 2/3, stąd rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory. Sondaże wskazują, że ugrupowanie premiera Albina Kurtiego ponownie ma szansę zdobyć najwięcej głosów. Nie wiadomo jednak, czy uda się znowu utworzyć rząd. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
12: Dzień dobry. Maja Chwalińska zaczarowała Paryż, ale to nie wystarczyło, aby zostać sensacyjną mistrzynią French Open. Polka niestety przegrała w finale z Mirrą Andrzejewą 3-6 i 2-6. Była tenisistka Katarzyna Teodorowicz zwraca uwagę na świetną postawę młodej Rosjanki.
13: Strasznie wysoko postawiona poprzeczka przez Mirrę Andrzejewą. Grała taktycznie świetnie, fizycznie była dobrze przygotowana. Cóż, należało jej się. Wszystkie ostatnie mecze wygrała bardzo gładko. Jej dyspozycja jest naprawdę genialna, a my powinniśmy się cieszyć z tego, iż mieliśmy Maję w finale.
12: Oczywiście cieszymy się bardzo, a pani Maj na pocieszenie pozostaje sowita nagroda finansowa i awans na 21 miejsce w światowym rankingu. Dzisiaj już bez polskiego pierwiastka o tytuł wśród panów zagrają Aleksander Zwieriew i Flavio Cobolli. Początek o godzinie 15. Paryską mączkę zamieniamy na żużel w Manchesterze. Tam rozegrano drugą w ten weekend, a czwartą w sezonie rundę Mistrzostw Świata. Znowu w finale zobaczyliśmy Bartosza Zmarzlika, który tym razem dał radę wspiąć się na podium, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Najszybszy okazał się Brady Kerc, który został kosztem Zmarzlika nowym liderem klasyfikacji generalnej. Nie do ugryzienia w F1 jest w tym sezonie Kimi Antonelli. Rewelacyjny wciąż 19-latek ruszy o 15 z pole position do wyścigu o Grand Prix Monaco. A w Warszawie dzisiaj gra o medale w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Krążki rozdzielą między sobą kobiece ekipy Holandii, Australii, Azerbejdżanu i USA, a także męskie zespoły Serbii, Łotwy, Niemiec i Francji. Pierwsze spotkanie półfinałowe rusza o 17. W tym samym czasie na mecie Enea Ironman Warsaw 70.3 spodziewani będą ostatni startujący. Wyzwanie przed nimi niczego sobie, bo mają do przepłynięcia prawie 2 km, 90 do przejechania rowerem, a na dokładkę jeszcze skromny półmaraton do przebiegnięcia. Start już za niecałą godzinę w Nieporęcie nad Zalewem Zegrzyńskim, zwanym przez niektórych...
14: Ocean Zegrzyński, no tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że niby jezioro, ale jednak fale potrafią tam dokuczać. Liczymy, że będzie spokojnie z wiatrem i to pływanie będzie komfortowe, ale tak, zdarza się, że nie jest wcale tak łatwo.
12: Mówił dyrektor marketingu zawodów Piotr Jakubik, a my jako patroni medialni do ich tematów będziemy jeszcze wracać.
0: Dziś słonecznie, ale może się chmurzyć i przelotnie popadać. Bez deszczu tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 26 na południowym wschodzie.
2: Trójka.
15: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie. No myślę, że same fajne informacje takie,
15: super,
16: które słuchacze w pierwszej połowie czerwca oczekują, takie informacje mam dla nich.
15: Pogoda bez deszczu na razie.
16: Na razie bez.
15: Albo już bez deszczu.
16: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnej i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej, a 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej, w rejonach podgórskich. Nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać, od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, no troszeczkę mocniej może powiać, północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby nadal wiać będzie. A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, zmiennych kierunków, najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę Państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało. Biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
15: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
16: No tak.
15: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Szmil, dziękuję Ci bardzo. Kciuki. Tak, to była prognoza pogody dla Państwa.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.
0: W tych latach znowu byłem na fali. W stoczni na pustyni wielką łajbę montowali. Zaciągnąłem się na majtkę, choć nieładnie pachniało. Na szczęście, bo się wkrótce cholernie rozpadało.

jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, na przykład rzeźbiarzem. Wyciąłem z bólu złota przepięknego cielaka.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko nie pasował.

0: na zegarach 8. Dąbrowa Górnicza jest dumna z Mai Chwalińskiej. Mimo że tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa, mieszkańcy wierzą, że to początek wielkiej kariery. Dziś powroty z długiego weekendu. Policja spodziewa się wzmożonego ruchu na drogach i apeluje o ostrożność. Oficjalnie otwarto Kładkę Sąsiedzką, połączyła Pogwizdów w gminie Haszlach i czeską Karwinę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Przegrała w finale Rolanda Garrosa w Paryżu, ale w rodzinnym mieście jest bohaterką. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej do końca wierzyli w zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Są z niej dumni i przekonani, że to początek wielkiej kariery 24-letniej zawodniczki.
2: Aż mi się płakać chciało.
3: Jestem wzruszona, naprawdę, jestem dumna z niej.
4: Piękna kariera przed nią, miejmy
3: oczywiście
4: nadzieję. To dopiero początek.
3: No tak.
5: Kto wygra mecz?
6: Coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale no fantastyczna sprawa.
7: Mam nadzieję, że będzie to dalej skutkowało kolejnymi turniejami, przynajmniej z ćwierćfinałem, półfinałem, może finałem, może zwycięstwem, ale na pewno jesteśmy z nią.
6: Tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
0: Po występach na paryskich kortach Maja Chwalińska awansuje w rankingu WTA z miejsca 114 na 21. Długi weekend powoli się kończy. Dziś na wielu trasach można spodziewać się wzmożonego ruchu. Policja przypomina, że bezpieczeństwo zależy od samych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski apeluje o bezpieczną jazdę podczas powrotu z wypoczynku.
8: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
0: W ubiegłym roku podczas długiego weekendu związanego ze świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych. Skoczów będzie dziś miejscem spotkania pielgrzymów z całej diecezji bielsko-żywieckiej. Na Kaplicówce odbędą się doroczne uroczystości ku czci świętego Jana Sarkandra. Wspólną modlitwę o 10:30 w kościele apostołów Piotra i Pawła poprowadzi biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. Wzgórze Kaplicówka od lat pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na Śląsku Cieszyńskim. To właśnie tam w 1995 roku święty Jan Paweł II odprawił mszę dziękczynną za kanonizację Jana Sarkandra.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Oficjalnie otwarto nową kładkę przez graniczną rzekę Olzę, która połączyła Pogwizdów w gminie Haszlach i czeską Karwinę. Przeprawa pieszo-rowerowa o długości blisko 70 metrów powstała w półtora roku. Oficjalnie nazywa się Kładka Sąsiedzka. Tę nazwę wybrano demokratycznie, mówi Stanisława Pelczar, sekretarz gminy Haszlach.
9: Nazwę wybrali mieszkańcy. Najpierw były propozycje mieszkańców na nazwę. Z tych propozycji wybraliśmy 5 nazw i na te 5 nazw głosowali mieszkańcy Karwiny, Haszlach, a w ogóle wszyscy mieszkańcy, którzy chcieli. Było głosowanie przez stronę internetową, przez Facebook i akurat Kładka Sąsiedzka wygrała.
0: Koszt przeprawy przekroczył 2 miliony euro. Inwestycje sfinansowano z funduszy unijnych. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, a okresami duże. Temperatura do 24 stopni. Miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burze.

jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 czerwca, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilka dzielnic Zaporoża na Ukrainie pozbawionych prądu po rosyjskim ataku. Pociągi jeżdżą już na trasie ze Słupska do Lęborga. Wczoraj w Jeziorzycach Słupskich wykoleił się pociąg. Ulicami Gdańska po raz 11 przeszedł Marsz Równości. Część Zaporoża w południowo-wschodniej Ukrainie została pozbawiona prądu na skutek rosyjskiego ataku dronowego. W mieście doszło do pożaru. Uszkodzonych zostało 8 budynków wielorodzinnych. Szef obwodu zaporowskiego Iwan Fedorow poinformował w mediach społecznościowych, że jedna z dzielnic została częściowo odcięta od zasilania. Energetycy pracują nad przywróceniem dostaw prądu. Jednocześnie wczoraj prezydent Donald Trump przekazał, że jego zdaniem udało mu się doprowadzić do momentu, w którym Ukraina i Rosja znacząco zbliżyły się do porozumienia pokojowego. Amerykański przywódca podkreślił, że nie ma nic przeciwko temu, by Władimir Putin i Władimir Zełenski spotkali się twarzą w twarz. Co najmniej 12 osób zostało rannych podczas strzelaniny na festiwalu w amerykańskim stanie Ohio. Do zdarzenia doszło w miejscowości Toledo podczas imprezy pod nazwą Old West End Festival. Lokalne władze informują, że prawdopodobnie strzelały do siebie nawzajem dwie osoby, które obecnie są poszukiwane przez policję. Życiu żadnej z rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia ani motywy sprawców nie są na razie znane. Przywrócono ruch kolejowy na odcinku Słupsk-Lęborg. Wczoraj na stacji Jeziorzyce Słupskie wykoleił się pociąg towarowy. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany, jednak pasażerowie musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Służby kolejowe pracowały na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych, mówi Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: O godzinie 20:50 zakończono prace związane ze wstawianiem wykolejonych wagonów na tory. Następnie skład towarowy wraz z wagonami został usunięty ze szlaku. Po sprawdzeniu stanu infrastruktury kolejowej o godzinie 1:46 przywrócono przejezdność linii kolejowej na odcinku Słupsk-Lęborg. Obecnie pociągi na tej trasie kursują bez przeszkód.
0: Kolejarze powołali komisję, która wyjaśni okoliczności wykolejenia pociągu. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk podkreśla, że to byłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Pakt zacznie obowiązywać 12 czerwca.
2: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
3: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
2: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
3: Nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
2: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To ważny dzień i kolejny krok w kierunku większej tolerancji, mówią organizatorzy 11 Marszu Równości w Gdańsku. Ulicami miasta przeszło w nim kilka tysięcy osób. Prezeska Stowarzyszenia Tolerado, koordynatorka marszu Marta Magot, podkreśla, że uczestnicy parady walczą o swoje prawa. Uważają, że w ciągu dwóch ostatnich lat niewiele się w tej kwestii zmieniło.
4: Widok na zmianę zawsze jest. Ja zawsze będę optymistką, że faktycznie może każdy rok troszeczkę symboliki dla nas przynosi. Natomiast no, za dużo przez dwa lata dla nas się nie zmieniło i nie zadziało. Dalej nie mamy związków partnerskich, nawet ustawy o osobie najbliższej. Okej, przez ostatnie tygodnie dużo mówiliśmy o transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą przez pary jednopłciowe, ale to dalej jest symbolika.
0: A przed rozpoczęciem pochodu na skwerze Świętopełka stanęło miasteczko marszowe, stanowiska organizacji społecznych, zdrowotnych i jednostek miasta. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
6: W Paryżu trwa ostatnia prosta wielkoszlemowego French Open. Wczoraj tytuł najlepszej wśród kobiet zdobyła Mirra Andrijewa, która w finale 6-3 i 6-2 okazała się lepsza od naszej Mai Chwalińskiej. Polka i tak przeszła do historii sportowo, ale co najważniejsze, podbiła serca publiczności na całym świecie.
7: Uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni i cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi. innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
6: To my dziękujemy za ogrom emocji i wzruszeń w ostatnich 3 tygodniach. A komu wciąż mało, dzisiaj ma jeszcze okazję obejrzeć finał panów. O 15:00 Aleksander Zwieriew sprawdzi się z Flavio Cobollim. W Manchesterze zobaczyliśmy wczoraj kolejną odsłonę rywalizacji Bartosza z Marslika z Bradym Kercem. Tym razem górą Australijczyk, który wygrał 4. rundę Mistrzostw Świata i przejął od Marslika prowadzenie w klasyfikacji generalnej. On sam tak w rozmowie z Eurosportem podsumował swój występ.
8: Żadne tłumaczenie tu nie jest, chłopcy lepiej pojechali, aczkolwiek no instynktownie gdzieś tam szukałem jakby równiejszej linii jazdy, bo jakby nie zbyt czułem się pewnie po tym płocie, ale ważne, kolejne podium.
6: Okazja do rewanżu za 2 tygodnie we Wrocławiu. Jeszcze dzisiaj w Warszawie poznamy wyniki Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. W strefie medalowej zameldowały się zawodniczki Holandii, Australii, Azerbejdżanu i USA, a także koszykarze Serbii, Łotwy, Niemiec i Francji. Początek półfinałowego grania o 17:00. Za oceanem krok bliżej Mistrzostwa NHL są hokeiści Vegas Golden Knights. Po dogrywce 5-4 ograli Carolina Hurricanes i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 2-1. A 2500 to frekwencyjny wynik Enea Ironman Warsaw 70.3. Właśnie tylu śmiałków 5 minut temu ruszyło na trasę zawodów. Takich tłumów jeszcze nie było, mówi dyrektor marketingu imprezy Piotr Jakubik.
9: W tym roku zdecydowanie rekordowa edycja i mówię tutaj rekordowa w kontekście całej historii zawodów Ironman w naszym kraju, bo jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy mieli prawie 2,5 tysiąca zawodników zapisanych na dystansie tzw. połówki, czyli niecałych 2 km pływania, 90 km roweru i pół maratonu. 82 narodowości na liście startowej to również rekord.
6: Jako patroni medialni startu Startującym życzymy rekordów życiowych, a jeżdżącym po Warszawie przypominamy o zbliżających się utrudnieniach.
0: Dziś ma być słonecznie, ale może się chmurzyć i przelotnie popadać. Bez deszczu tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 26 na południowym wschodzie.
10: Trójka.
11: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Co w pogodzie, panie? Witam serdecznie. No myślę, że same fajne informacje takie,
11: super,
12: które słuchacze w pierwszej powieczerce oczekują, takie informacje mam dla nich.
11: Pogoda bez deszczu na razie.
12: Na razie bez.
11: Albo już bez deszczu.
12: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnym i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej, a 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej, w rejonach podgórskich. Nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać, od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, no troszeczkę mocniej może powiać, północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby nadal wiać będzie, A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, zmiennych kierunków, najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę Państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało. Biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
11: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
12: No tak.
11: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Szmit, dziękuję Ci bardzo. Kciuki. Tak, to była prognoza pogody dla Państwa.

0: opalona na murzynkę. To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obi poka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem. Tak mnie kręcisz, jesteś papilotem. Napatrzyłem się już na te wakacyjne foty innych, teraz my bukujemy tani hotel, albo pożyczmy tego kampera i ruszajmy w drogę bez pytania. I się podrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą. Drap, masuj, miziaj mnie, drap, masuj, miziaj mnie.
0: Ja, twoje teflonowe plecy, moje widelcowe palce i niedziałające diety. Nasze olać to motory ważne. Chcemy się wyłącznie cieszyć, ale słońce grzeje, więc mam czapę. Twoje towarzystwo biorę w zeszyt. Może kiedyś się nie płacę.
2: A może powiesz mi, że spłacę to w mizianiu. Przecież wiesz, jak trzeba płacić, jestem dobry w omijaniu. Bardzo lubię, kiedy chodzisz nago po mieszkaniu, ale wtedy w omijaniu nie bądź dobra czasem ty. Tubylcy piją zdrowie szefa baru, my smażymy joje w centrum parawanu. Ja jestem z Poznania, ale nie mów mi o uganiu, kiedy znowu nawijam, że jestem z Bakany. Ha, tak jakoś leci nam mewa pione zbija. Jesteśmy nierozerwalni jak Tobago i Trinidad. Ty całujesz mnie i czujesz moje słone lice, ale kicia, przecież to sól morska, żadne łzy. Tonęłaś w nich i w cudzych obietnicach, ale wtedy grałem tylko rolę widza. Dzisiaj całą noc ci plecy mogę miziać. Zaraz kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy

Nasze ulice, bo to nieważne.

0: Jest 9. Regeneracja po French Open, a następnie Wimbledon. To plany Mai Chwalińskiej na najbliższy czas. Dziś wieczorem kolejny koncert Dawida Podsiadło na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Symbole Górnego Śląska trafiły na znaczki pocztowe. To w ramach kolekcji pod nazwą Piękno Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Maja Chwalińska musi odpocząć, a huczne przywitanie w klubie zostanie zorganizowane najprawdopodobniej dopiero po Wimbledonie. Tak mówią trenerzy z klubu BKT Advantage w Bielsku-Białej. Po rozegraniu 10 meczów w Paryżu polska wicemistrzyni potrzebuje regeneracji. Kalendarz startów na kortach trawiastych jest jednak nieubłagany. O szczegółach Piotr Durys.
2: Sztab szkoleniowy wicemistrzyni wielkoszlemowej od razu po finale przystąpił do monitorowania jej parametrów fizycznych. Najbliższe dni zostaną w pełni poświęcone na odbudowę sił, a dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok podkreśla, że plan regeneracji jest już gotowy.
3: Myślę, że pan Maciek Ryszczuk na pewno da ma jej odpocząć, na pewno ma już plan. On to monitoruje na bieżąco, więc ma parametry, na pewno będzie robił wywiad z Mają.
2: W Bielsku-Białej kibice już odliczają dni do powrotu swojej idolki z wielkim trofeum. Jednak, jak dodaje były wieloletni sparring partner, tenisistki Mikołaj Wrzoł, oficjalne świętowanie trzeba prawdopodobnie odłożyć, bo kolejny wielki turniej zbliża się wielkimi krokami.
4: Pewnie będzie też jakieś przywitanie Mai, dzieciaki coś zorganizują wraz z rodzicami, no i my trenerzy. No ale zobaczymy kiedy, ponieważ już za niedługo Wimbledon.
2: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. To pozwoliłoby na ominięcie wyczerpujących kwalifikacji i dałoby Polce dodatkowy, bezcenny czas na odpoczynek.
0: Po występach na paryskich kortach Maja Chwalińska awansuje w rankingu WTA z miejsca 114 na 21. Wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Dawid Podsiadło. Ze względu na dużą liczbę uczestników koncertu, policja spodziewa się wzmożonego ruchu w tym rejonie. Dlatego zostanie wprowadzona czasowa zmiana w jego organizacji. W Chorzowie od godziny 14 na ulicy Parkowej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy. Z kolei w Katowicach od 16 do 3 w nocy kierowcy nie wjadą na osiedle Tysiąclecia od strony ulicy Chorzowskiej. Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego zachęca uczestników koncertu do skorzystania z dodatkowych tramwajów.
5: Na kilku liniach realizowane będą dodatkowe kursy. Mowa tutaj o linii 6, 11, 15 i 19, a dodatkowo uruchamiamy specjalną linię 0.
0: Planujący po południu, wieczorem i w nocy podróż autobusem w okolicach Stadionu Śląskiego muszą liczyć się z utrudnieniami. Część z nich zmieni swoje trasy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie Parku Śląskiego, policja nie zaleca uczestnikom koncertu przyjeżdżania w ten rejon własnym samochodem, jeśli nie kupili wcześniej biletu parkingowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Bytomskie zabytki postindustrialne trafiły na znaczki, foldery i kartki pocztowe. To część kolekcji pod nazwą Piękno Polski Górny Śląsk, emitowanej przez Pocztę Polską. W jej ramach doceniono m.in. górnośląskie koleje wąskotorowe oraz elektrociepłownie Szombierki. Tomasz Sanecki z bytomskiego magistratu powiedział, że to duże wyróżnienie dla miasta.
6: Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcje w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim, znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
0: W skład kolekcji wchodzi 6 znaczków. Są na nich też m.in. Pałac w Pszczynie, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, a także katowicki Nikiszowiec oraz Spodek. Kolejne targi staroci odbywają się w Cieszynie. Organizują je Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy i Cieszyński Klub Hobbystów. Wydarzenie przeciąga miłośników różnych używanych przedmiotów, antyków i bibelotów. Odbywa się w Cieszynie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca do października na targowisku miejskim między 8 a 14. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, a okresami duże. Temperatura do 24 stopni. Miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burze. Aktualnie jakość powietrza jest dobra.

jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: był program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 czerwca, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw, lokalnie może padać grad. Sąd nie aresztował matki dziewczynki, która spadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Armenia głosuje, zbliżenie z Zachodem albo orbita Rosji. Synoptycy ostrzegają przed burzami, także gwałtownymi wzrostami stanów wód i podtopieniami. Burze mogą wystąpić w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i mazowieckim. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę, a lokalnie może występować grad. Ostrzeżenia występują, mają obowiązywać od 11 do 20. Matka 5-latki, która wypadła z okna wieżowca we Włocławku z zarzutami, ale sąd nie zdecydował się na jej aresztowanie. 21-letnia Wiktoria D. w momencie wypadku była pijana, a w jej organizmie wykryto także ślady marihuany. Dziewczynka przeżyła upadek, w ciężkim stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy.
1: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. Prokurator Małgorzata Kręcicka.
2: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.
3: Jaki opis tego zdarzenia podejrzana zawarła w swoich wyjaśnieniach?
2: Miała świadomość stanu, w którym znajdowała się w czasie zdarzenia. Potwierdziła, że w noc poprzedzającą zdarzenie spożywała alkohol i paliła marihuanę.
1: Włocławek, Marek Ledwosiński.
0: Wiktorii D. grozi do 5 lat więzienia. Amerykański Departament Skarbu wykorzysta irańskie aktywa, aby pomóc sojusznikom w rejonie Zatoki Perskiej. Takie działania mają pomóc w usunięciu szkód wyrządzonych podczas wojny przez władze w Teheranie.
4: Departament Skarbu zamierza wykorzystać wszystkie dostępne uprawnienia, aby udostępnić irańskie aktywa na potrzeby odbudowy i napraw w związku z wszelkimi szkodami wyrządzonymi przez Iran. Amerykanie mają uzyskać od sojuszników z regionu Zatoki Perskiej kompleksowe szacunki kosztów naprawy szkód spowodowanych przez Iran od początku konfliktu. Nie jest jasne, jakie konkretnie aktywa miałyby zostać wykorzystane do sfinansowania odbudowy. Czy byłyby to na przykład środki pieniężne na zamrożonych rachunkach bankowych, czy też aktywa rzeczowe, takie jak tankowce. W obliczu trwających pośrednich rozmów pokojowych między USA i Iranem, Teheran stoi na stanowisku, że jakiekolwiek porozumienie wymagałoby zniesienia sankcji, co umożliwiłoby uwolnienie miliardów dolarów w irańskich aktywach zamrożonych za granicą. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dziś w Armenii odbywają się wybory parlamentarne. Zdaniem ekspertów to przełomowe głosowanie, które zdecyduje o kierunku polityki zagranicznej tego kraju. Obserwatorzy wyborów zadają pytanie, czy Armenii uda się uniezależnić od Kremla i zbliżyć do Zachodu, czy też pozostanie ona w strefie wpływów Rosji.
5: Erywań od dawna zacieśnia relacje z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, dystansując się od Rosji. Jednak związki militarne, gospodarcze i społeczne z Moskwą są nadal bardzo duże, podkreśla Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6: Rosja zawsze była gwarantem bezpieczeństwa Armenii, tak się przynajmniej władzom Armenii wydawało. Rosja posiada swoje bazy wojskowe w Armenii. Praktycznie w każdej rodzinie w Armenii jest ktoś, kto pracuje w Rosji.
5: Dla Moskwy Armenia jest ważna wizerunkowo, ale także i strategicznie. Przez granicę armeńsko-irańską wjedzie szlak na Bliski Wschód. Dlatego też Moskwa uruchomiła cały arsenał narzędzi, aby uniemożliwić Armenii zerwanie więzi z Rosją. Unia Europejska oskarżyła Rosję o ingerencję w ormiańską kampanię wyborczą. Wspólnota zapowiedziała pełne wsparcie dla Erywania w odpieraniu takich ataków. Daria Kania, Polskie Radio.
0: To drugi dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Za godzinę papież odprawi mszę w Madrycie, potem odbędzie się procesja Bożego Ciała. Wcześniej papież spotkał się z tysiącami młodych ludzi na Plaza de Lima. Jedno z pytań, jakie padły w czasie spotkania, dotyczyło tego, jak wierni mogą rozpoznać głos Boga w dzisiejszym świecie. Rozpoznanie głosu Boga pomóc nam może przede wszystkim cisza. Wierzę, że bardzo ważne jest, aby każdy z nas rozwijał umiejętność milczenia.
7: Busque desarrollar la capacidad de estar en silencio.
0: O godzinie 18 rozpocznie się spotkanie z przedstawicielami świata kultury, sztuki i gospodarki i sportu.
8: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Zdzieszowicach, w pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 41% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
10: Wspaniała historia Mai Chwalińskiej w tegorocznym French Open dobiegła końca. Nasza tenisistka niestety przegrała w finale z Mirrą Andrzejewą 3-6 i 2-6. Choć żałuje straconej szansy na tytuł, jak sama przyznaje, jest dumna z tego, co udało jej się w Paryżu osiągnąć.
11: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
10: To nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, a my możemy tylko pogratulować i podziękować za 3 tygodnie niezwykłych wrażeń, licząc też na to, że dostarczy ich ostatni akord turnieju, a więc finał mężczyzn. O 15:00 Aleksander Zwieriew zagra z Flavio Cobollim. Zaciętą rywalizację zafundowali nam wczoraj żużlowcy. W 4. rundzie Grand Prix rozegranej w Manchesterze 3. miejsce zajął broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Najszybszy okazał się Brady Kerc, który z kosztem Zmarzlika został nowym liderem klasyfikacji generalnej cyklu. Za to w F1 trwa dominacja Kimiego Antonelliego. Niespełna 20-letni Włoch powalczy o 5. wygraną z rzędu. Szanse ma duże, bo o 15:00 do Grand Prix Monaco to właśnie on ruszy z pole position. Równe szanse na medal mają półfinaliści rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Od 17:00 do bezpośredniej walki o medale ruszą koszykarki Holandii, Australii, Azerbejdżanu i USA, a także koszykarze Serbii, Łotwy, Niemiec i Francji. Z dużą dozą prawdopodobieństwa obywatele tych państw są właśnie na trasie Enea Ironman Warsaw 70.3. 2,5 tysiąca zawodników z 82 krajów ma do pokonania niespełna 2 km pływania, 90 na rowerze i półmaraton do przebiegnięcia. A to wszystko w okolicach Warszawy i Zalewu Zegrzyńskiego, co zdaniem dyrektora marketingu imprezy Piotra Jakubika ma niebagatelne znaczenie.
12: Warszawa dzięki temu zyskuje corocznie setki, jeśli nie tysiące osób zjeżdżających do miasta, które zobaczą, jak to miasto w tym momencie wygląda, jak jest nowoczesne. Później wracają do swoich krajów, do swoich społeczności. To buduje obraz Warszawy i Polski w ogóle na świecie.
10: Trójkę jest patronem medialnym tych zawodów, a do ich wyników wrócimy oczywiście w trzeciej stronie medalu. Sprawdzimy też m.in. jak poszło naszym siatkarkom, które o 13:00 zagrają z Chinami w Lidze Narodów. Zapraszamy od godziny 17:05.
0: Dzisiaj słonecznie, ale może się chmurzyć i przelotnie padać. Bez deszczu tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie, 26 na południowym wschodzie.
13: Zapraszamy.
14: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie. No myślę, że same fajne informacje takie,
14: super,
15: które słuchacze w pierwszej połowie czerwca oczekują, takie informacje mam dla nich.
14: Pogoda bez deszczu na razie.
15: Na razie bez.
14: Albo już bez deszczu.
15: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę Państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnym i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, w soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej na 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej, w rejonach podgórskich. Nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać. Od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach. No, troszeczkę mocniej może powiać. Północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane. I również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby, nadal wiać będzie. A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, zmiennych kierunków, najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę Państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało. Biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
14: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
15: No tak.
14: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Szmit, dziękuję Ci bardzo. Kciuki. Tak, to dzięki. Była prognoza pogody dla Państwa.

0: latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat eks wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare bloki.

0: 9. Regeneracja po French Open, a następnie Wimbledon. To plany Mai Chwalińskiej na najbliższy czas. Dziś wieczorem kolejny koncert Dawida Podsiadło na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Symbole Górnego Śląska trafiły na znaczki pocztowe. To w ramach kolekcji pod nazwą Piękno Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Maja Chwalińska musi odpocząć, a huczne przywitanie w klubie zostanie zorganizowane najprawdopodobniej dopiero po Wimbledonie. Tak mówią trenerzy z klubu BKT Advantage w Bielsku-Białej. Po rozegraniu 10 meczów w Paryżu polska wicemistrzyni potrzebuje regeneracji. Kalendarz startów na kortach trawiastych jest jednak nieubłagany. O szczegółach Piotr Durys.
2: Sztab szkoleniowy wicemistrzyni wielkoszlemowej od razu po finale przystąpił do monitorowania jej parametrów fizycznych. Najbliższe dni zostaną w pełni poświęcone na odbudowę sił, a dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok podkreśla, że plan regeneracji jest już gotowy.
3: Myślę, że pan Maciek Ryszczuk na pewno da Maję odpocząć, na pewno ma już plan. On to monitoruje na bieżąco, więc ma parametry, na pewno będzie robił wywiad z Mają.
2: W Bielsku-Białej kibice już odliczają dni do powrotu swojej idolki z wielkim trofeum. Jednak, jak dodaje były wieloletni sparring partner, tenisistki Mikołaj Wrzoł, oficjalne świętowanie trzeba prawdopodobnie odłożyć, bo kolejny wielki turniej zbliża się wielkimi krokami.
4: Pewnie będzie też jakieś przywitanie Mai, dzieciaki coś zorganizują wraz z rodzicami, no i my trenerzy. No ale zobaczymy kiedy, ponieważ już za niedługo Wimbledon.
2: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. To pozwoliłoby na ominięcie wyczerpujących kwalifikacji i dałoby Polce dodatkowy, bezcenny czas na odpoczynek.
0: Po występach na paryskich kortach Maja Chwalińska awansuje w rankingu WTA z miejsca 114 na 21. Wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpi Dawid Podsiadło. Ze względu na dużą liczbę uczestników koncertu, policja spodziewa się wzmożonego ruchu w tym rejonie. Dlatego zostanie wprowadzona czasowa zmiana w jego organizacji. W Chorzowie od godziny 14 na ulicy Parkowej obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy. Z kolei w Katowicach od 16 do 3 w nocy kierowcy nie wjadą na osiedle Tysiąclecia od strony ulicy Chorzowskiej. Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego zachęca uczestników koncertu do skorzystania z dodatkowych tramwajów.
5: Na kilku liniach realizowane będą dodatkowe kursy. Mowa tutaj o linii 6, 11, 15 i 19, a dodatkowo uruchamiamy specjalną linię 0.
0: Planujący po południu, wieczorem i w nocy podróż autobusem w okolicach Stadionu Śląskiego muszą liczyć się z utrudnieniami. Część z nich zmieni swoje trasy. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie Parku Śląskiego, policja nie zaleca uczestnikom koncertu przyjeżdżania w ten rejon własnym samochodem, jeśli nie kupili wcześniej biletu parkingowego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Bytomskie zabytki postindustrialne trafiły na znaczki, foldery i kartki pocztowe. To część kolekcji pod nazwą Piękno Polski Górny Śląsk, emitowanej przez Pocztę Polską. W jej ramach doceniono m.in. górnośląskie koleje wąskotorowe oraz elektrociepłownie Sząbierki. Tomasz Sanecki z bytomskiego magistratu powiedział, że to duże wyróżnienie dla miasta.
6: Bardzo cieszy nas to, że Poczta Polska dostrzegła tutaj atrakcje w naszym mieście. No i dwa właśnie takie ważne obiekty turystyczne, ważne obiekty związane z dawnym przemysłem bytomskim, znalazły się na tej kolekcjonerskiej serii.
0: W skład kolekcji wchodzi 6 znaczków. Są na nich też m.in. Pałac w Pszczynie, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, a także katowicki Nikiszowiec oraz Spodek. Kolejne targi staroci odbywają się w Cieszynie. Organizują je Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy i Cieszyński Klub Hobbystów. Wydarzenie przeciąga miłośników różnych używanych przedmiotów, antyków i bibelotów. Odbywa się w Cieszynie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca do października na targowisku miejskim między 8 a 14. Dziś w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, a okresami duże. Temperatura do 24 stopni. Miejscami mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burze. Aktualnie jakość powietrza jest dobra.
7: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie. No myślę, że same fajne informacje takie,
7: super,
8: które słuchacze w pierwszej połowie czerwca oczekują, takie informacje mam dla nich.
7: Pogoda bez deszczu na razie.
8: Na razie bez.
7: Albo już bez deszczu.
8: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnym i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, w soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej na 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej. W rejonach podgórskich nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać, od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, no troszeczkę mocniej może powiać, północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby nadal wiać będzie. A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, zmiennych kierunków, najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę Państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało. Biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
7: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
8: No tak.
7: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Szmit, dziękuję Ci bardzo. Kciuki. Tak, to była prognoza pogody dla Państwa.

0: jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Klamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 66 wypadków, w których zginęły 4 osoby, tak wyglądała sobota na polskich drogach. Warsztaty, pokazy i gotowanie na żywo w Sandomierzu trwa festiwal Wina Sera. Centralna i północna Polska objęta ostrzeżeniami synoptyków przed burzami. 4 osoby zginęły, a 69 zostało rannych na drogach. Doszło do 66 wypadków. To tragiczny bilans soboty. Policjanci zatrzymali 311 pijanych kierujących. Z informacji podanych przez Komendę Główną Policji wynika, że funkcjonariusze interweniowali wczoraj prawie 18 tysięcy razy. Zatrzymali 534 sprawców przestępstw i 212 poszukiwanych osób. Mimo że sezon na odpoczynek nad wodą się dopiero rozpoczyna, to od 1 kwietnia utonęło 38 osób. Głównymi przyczynami utonięć są brawura i alkohol, a także brak umiejętności i kondycji. Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego w Warszawie przypomina, że szczególnie niebezpieczne są rzeki, w których nawet wytrawni pływacy mogą sobie nie poradzić.
2: Tam są wszelkiego rodzaju przykosy, silny nurt. Tutaj jeśli chodzi o Wisłę, ten odcinek warszawski jest zwężony i to jest tak zwany ten gorset, gdzie nurt jest bardzo silny, gdzie to dno jest nieregularne, ono bardzo szybko nam się zmienia na skutek właśnie silnego nurtu i gdzie szczególnie niebezpiecznie jest do tej wody wchodzić, nawet na tak zwane pomoczenie sobie stóp.
1: Policjantka podkreśla, że bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Na warszawskim odcinku Wisły w ogóle nie wolno wchodzić do wody. Wiele niestrzeżonych kąpielisk jest też oznaczonych czarnymi punktami. Wchodzenie tam do wody jest skrajnie niebezpieczne. Kilkadziesiąt stoisk, a na nich lokalne wina oraz sery z różnych stron Polski i zagranicy. Na rynku w Sandomierzu odbywa się festiwal Wina Sera. Na mieszkańców i turystów czekają warsztaty, pokazy i gotowanie na żywo.
3: Turysta z Wielkopolski powiedział, że sandomierski potencjał zrobił na nim wrażenie.
4: Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bardzo miło. Zresztą jestem trochę smakoszem wina. Właśnie z uwagi na te południowe, dobrze naświetlone stoki, widzę, że to się odradza.
3: Znawca serów Michał Pudlik powiedział, że w Polsce coraz bardziej doceniamy szlachetne smaki.
5: To się w ogóle bardzo zmieniło, bo jak zaczynaliśmy, to ta świadomość była na innym poziomie troszeczkę. A teraz jest często tak, że ktoś przyjeżdża i na przykład mówi, że właśnie wrócił ze Szwajcarii czy z Włoch i jadł taki ser i już nazwy typu gruje czy Comté, to już nie są takie zagadkowe dla ludzi, tylko oni sami to mówią. Więc ta świadomość wzrasta, ludzie szukają dobrych rzeczy.
3: O godzinie 15 w rynku Starego Miasta wystąpi trio Sojka, Pęczak, Sojka, a stoiska czynne będą do zmierzchu. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
1: Pisklęta na łąkach, koty w domu to hasło kampanii i tytułu teledysku, które mają przekonać holenderskich właścicieli kotów, żeby trzymali je w nocy w domu. Wiosną ulubionym przysmakiem tych zwierzaków są pisklęta ptaków łąkowych. W Holandii żyje 4 miliony kotów, zjadają one 18 milionów ptaków rocznie.
6: W Holandii ptaki mają niewiele miejsca do budowania gniazd. Jaja składają na pastwiskach, łąkach lub nad kanałami miejskimi, przez co stają się łatwym łupem dla kotów, które nocą mogą przemierzać kilometry w poszukiwaniu jedzenia. Dlatego kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną ptaków prowadzi kampanię Pisklęta na łąkach, koty w domu. Chcą one przekonać właścicieli zwierzaków, aby w nocy trzymali je w domu. To smutne, one powinny chodzić gdzie chcą. Szkoda mi ptaków, musimy je chronić, mówili mi sąsiedzi, których zwierzaki swobodnie wędrują po całym osiedlu. Organizatorzy kampanii argumentują, że koty zjadają rocznie 18 milionów ptaków, również tych chronionych. Zanieczyszczają ich gniazda, zmuszają pisklęta i rodziców do ucieczki. Dlatego radzą właścicielom, aby koty zamykali, regularnie uzupełniali ich karmę oraz kastrowali, aby zapobiegać narodzinom bezpańskich kotów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
1: To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 7 województw w centralnej i północnej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Bez deszczu tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 20. 26 na południowym wschodzie.
0: Zapraszamy.

chodzi.

się tam jak żagiel bieli. Jego czarny

0: Jest 10. Wzrost temperatur sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Ratownicy śląskiego WOPR-u przypominają o zachowaniu ostrożności. Jutro kapituła Orderu Orła Białego zajmie się prezydenckim wnioskiem o odebranie tego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak przygotować dom na zagrożenia? Można się tego dowiedzieć w Gliwicach na szkoleniu z podstaw przygotowania na sytuacje kryzysowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje o zachowanie ostrożności nad wodą. Wraz ze wzrostem temperatur zwiększa się liczba osób wypoczywających nad akwenami. Sezon dla ratowników wodnych w okolicy większości zbiorników jednak jeszcze się nie rozpoczął. Staramy się wychowywać społeczeństwo, mówi prezes śląskiego WOPR-u dr Jarosław Zwierzyna.
2: W pierwszej kolejności zadbanie o własne bezpieczeństwo, co jak gdyby wyklucza nam bezsprzętową interwencję w wodzie. Staramy się pomóc z brzegu. Jeżeli możemy podać przedmiot, to zasięg będzie wtedy większy. Jeżeli możemy rzucić sprzęt, często pojawiają się na naszych obszarach wodnych. W Polsce stojaki życia, czyli koła, które po podniesieniu równocześnie wszczynają alarm. Przed dłuższą interwencją, która będzie wymagała gdzieś oddalenie się od telefonu, to najpierw wezwanie pomocy.
0: W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby. Jutro kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta o odebranie tego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. W związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA z dwudniową wizytą w Polsce był szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow.
3: Wizytę w Warszawie specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego rozpoczął od spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
4: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
3: Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Kryło Budanow spotkał się też z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef MON napisał później, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Zaznaczył, że są granice, których przekraczać nie wolno. Ukraińska delegacja w Belwederze spotkała się z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister wyjaśnił w mediach społecznościowych, że rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym także o problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji Wołodymyra Zełenskiego. O oczekiwaniach strony polskiej Kryło Budanow rozmawiał też z szefem BBN Bartoszem Grodeckim.
0: O czym informowała Jolanta Turkowska.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Gliwicach trwają zapisy na szkolenie z podstaw przygotowania na sytuacje kryzysowe. Mogą wziąć w nim udział osoby dorosłe. Spotkanie będzie podzielone na kilka modułów, tłumaczy Aleksandra Bartkowiak z Centrum Ratownictwa Gliwice.
5: Jednym z nich będzie omówienie rodzajów sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Przedstawimy mieszkańcom także podstawowe informacje na temat obiektu zbiorowej ochrony. Powiemy też, gdzie należy szukać informacji o miejscach schronienia w naszym mieście. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przygotować gospodarstwo domowe właśnie na 72 godziny przetrwania, jak przygotować dom na różne zagrożenia, a także jak przygotować plecak awaryjny.
0: Szkolenie odbędzie się 15 czerwca w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędź w Gliwicach przy ulicy Partyzantów. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Gliwickiego Magistratu i Centrum Ratownictwa. Świętowanie Dnia Dziecka odbywa się dziś w filii Tarnogórskiego Centrum Kultury w Opatowicach. Na uczestników będą czekać m.in. kreatywne warsztaty. Dzieci będą mogły wziąć udział w animacjach lub spędzić czas w specjalnej strefie maluszka, ukierunkowanej na zabawy sensoryczne. Dla pasjonatów spokojniejszej rozrywki przygotowano gry stolikowe, a dla opiekunów strefę relaksu. W planach jest pokaz przygotowany przez policję, podczas którego zaprezentowane zostaną policyjne pojazdy i pies służbowy. Dziś zachmurzenie zmienne, a lokalnie możliwe będą opady.

jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski dron uderzył w skład zużytego paliwa jądrowego w Czarnobylu. Prezydent Francji i premier Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec spotkają się dziś z Władimirem Zełańskim. Polski akordeonista Michał Stochel wygrał konkurs Eurowizji dla młodych muzyków. Rosyjski dron uderzył w składowisko wypalonego paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni w Czarnobylu. Państwowa Agencja Atomowa w wydanym oświadczeniu zapewniła, że poziom promieniowania pozostaje stabilny i nikt nie został ranny. W momencie ataku nie przechowywano tam żadnego surowca, dodano w oświadczeniu. Głos w tej sprawie zabrał również szef MSZ-u Ukrainy. To nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają ukraińskie obiekty jądrowe, napisał Andriy Sibicha na portalu X. Jak dodał, rosyjski szantaż nuklearny i groźby dla bezpieczeństwa jądrowego są systemowe, celowe i niedopuszczalne. Temat rozmów to trwająca już ponad 4 lata rosyjska agresja i próby zakończenia wojny. Dziś w Londynie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz spotkają się z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełańskim.
1: W tym tygodniu spekulowało się o możliwości dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Proponował to w niedawnym otwartym liście do Putina ukraiński prezydent. Kreml de facto jednak wykluczył możliwość rozmów pokojowych.
2: My
1: i świat zaczęliśmy mówić o rozmowach pokojowych, a Rosja tak naprawdę ich nie chce. Putin odrzuca rozmowy, bo ma jeszcze zasoby. Z tego wniosek, że trzeba uderzać w jego budżet wojenny, to i broń dla Ukrainy przybliżają pokój. Podkreślił na antenie telewizji Suspilne ukraiński ekspert Valery Czarny. Według komentatorów nad Dnieprem tematem dzisiejszych rozmów Wołodymyra Zełenskiego, Keira Starmera, Emanuela Macrona i Friedricha Merca w Londynie będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy i wzmacnianie presji na Rosję. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Wędkarz zginął w Wielkopolsce prawdopodobnie na skutek porażenia prądem. To 41-letni mężczyzna, mówi rzecznik policji w Krotoszynie Piotr Szczepaniak.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letni wędkarz, mieszkaniec Kalisza, podczas zarzucenia wędki prawdopodobnie zahaczył o przebiegającą w pobliżu linię średniego napięcia. Skutek porażenia prądem u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia.
0: Do zdarzenia doszło nad stawem w Biatkach w Wielkopolsce. Na miejscu byli ratownicy medyczni i 4 zastępy strażaków. 18-letni Michał Stochel wygrał Eurowizję dla młodych muzyków 2026. Zwycięstwo polskiego akordeonisty to 4 triumf Polski w historii konkursu. Finał odbył się w stolicy Armenii, Erywaniu. Michał Stochel mówił w TVP Info, że werdykt jest dla niego owocem ciężkiej pracy.
4: Naprawdę niezwykłe emocje, przede wszystkim ogromna ekscytacja i wielka radość, ale też to był taki naoczny dowód tej naszej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy razem z moim nauczycielem i takie ogromne szczęście z powodu tego efektu właśnie tej naszej pracy. Najważniejsze jest to, żeby w muzyce wyrażać siebie i żeby nie próbować naśladować kogoś, czy oczywiście inspiracja jest dobra, ale najważniejsze jest to, aby właśnie przekazać tą swoją myśl i swoje serce.
0: Kolejny konkurs Eurowizji dla młodych muzyków odbędzie się za 2 lata w Polsce. Maja musi teraz przede wszystkim odpocząć, a huczne przywitanie w klubie zorganizujemy najprawdopodobniej dopiero po Wimbledonie, mówią trenerzy z klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Po rozegraniu 10 morderczych meczów w Paryżu polska wicemistrzyni potrzebuje natychmiastowej regeneracji. Kalendarz startów jest jednak nieubłagany, dlatego oficjalne świętowanie z kibicami schodzi w tym momencie na dalszy plan.
5: Sztab szkoleniowy wicemistrzyni wielkoszlemowej od razu po finale przystąpił do monitorowania jej parametrów fizycznych. Najbliższe dni zostaną w pełni poświęcone na odbudowę sił, a dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok podkreśla, że plan regeneracji jest już gotowy.
6: Myślę, że pan Maciej Ryszczuk na pewno da ma je odpocząć, na pewno ma już plan. On to monitoruje na bieżąco, więc ma parametry, na pewno będzie robił wywiad z Mają.
5: W Bielsku-Białej kibice już odliczają dni do powrotu swojej idolki z wielkim trofeum. Jednak, jak dodaje były wieloletni sparring partner tenisistki Mikołaj Wrzoł, oficjalne świętowanie trzeba prawdopodobnie odłożyć, bo kolejny wielki turniej zbliża się wielkimi krokami.
7: Pewnie będzie też jakieś przywitanie Mai, dzieciaki coś zorganizują wraz z rodzicami, no i my trenerzy. No ale zobaczymy kiedy, ponieważ już za niedługo Wimbledon.
5: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. To pozwoliłoby na ominięcie wyczerpujących kwalifikacji i dałoby Polce dodatkowy, bezcenny czas na odpoczynek. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Synopty zastrzegają przed burzami w 7 województwach w centralnej i północnej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne 1 stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Nie będzie padać tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie, 26 6 na południowym wschodzie.
9: Autopromocja.
10: Jak wygląda ukraiński...
11: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
12: Dzień
11: co
12: dobry,
11: w pogodzie, panie?
12: Witam serdecznie. No myślę, że same fajne informacje takie,
11: super,
12: które słuchacze w pierwszej powieczerce oczekują, takie informacje mam dla nich.
11: Pogoda bez deszczu na razie.
12: Na razie bez.
11: Albo już bez deszczu.
12: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnym i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, w soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej na 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej, w rejonach podgórskich. Nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać, od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, no troszeczkę mocniej może powiać, północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby nadal wiać będzie. A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, zmiennych kierunków, najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało. Biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
11: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
12: No tak.
11: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Schmidt, dziękuję ci bardzo.
12: Kciuki.
11: Tak, to była prognoza pogody dla państwa.